0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.
3: Dzień dobry, drodzy słuchacze Polsko-falówki. Przed mikrofonem Irene Wilcnie. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym poniedziałkowym spotkaniu. Deszcz nie odpuszcza od całego weekendu, a prognozy wciąż nie są zgodne co do tego, czy doczekamy się choć odrobiny słońca. Na razie parasol to najlepszy przyjaciel każdego z nas, a my, niezależnie od pogody, zaczynamy godzinę pełną informacji, rozmów i ciekawostek. W dzisiejszej audycji przygotowałam dla Państwa najważniejsze aktualności z ostatnich dni, a także rozmowę z dyrektorką polskiego gimnazjum o wynikach tegorocznych egzaminów i klasie 10 w gimnazjum. Zajrzymy również na prezentację nowej książki poświęconej historii Żydów Dyneburga o pamięci, kulturze i ludziach, którzy współtworzyli nasze miasto. Do tego nowa rubryka Prawda z komentarzy i kilka praktycznych informacji i drobnych ciekawostek, które, mam nadzieję, umilą Państwu ten wieczór. Zaczynamy!

0: A teraz czas na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza. Sprawdzimy, jakie wydarzenia historyczne wiążą się z dzisiejszą datą, jakie rocznice przypomina nam kalendarz i kto obchodził urodziny właśnie tego dnia.
1: Polsko-falówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy 6 lipca tego dnia. Ryszard I Lwie Serce został królem Anglii. Księżna Kinga ufundowała klasztor klarysek w Starym Sączu. Jan Hus został spalony na stosie podczas soboru w Konstancji. Został aresztowany szkocki pirat William Kidd wraz ze swoją załogą. Jest uważany za jednego z najokrutniejszych i najkrwawszych piratów XVII wieku. Dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych. Francuski chemik i biolog Louis Pasteur przeprowadził pomyślny test szczepionki przeciwko wściekliźnie na pogryzionym przez chorego psa 9-letnim Josephie Meisterze. Ujawniono kradzież irlandzkich klejnotów koronnych ze skarbca zamku w Dublinie, których nie odnaleziono do dzisiaj. Przyjęto godło Związku Radzieckiego. Maria Skłodowska-Curie została pochowana obok swego męża Pierre'a na cmentarzu w Sceaux. Na brytyjski dwór królewski dostarczono pierwszą limuzynę Rolls-Royce Phantom 4. Po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. Otwarto ogród zoologiczny w Krakowie. Odbyła się premiera filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. Viktor Orban został premierem Węgier. 3 lipca urodzili się Fryderyk Kazimierz Kettler, książę Kurlandii i Semigalii, lennik Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Mikołaj I Romanow, car Rosji, Jan Władysław Zamoyski, polski ziemianin, polityk, kolekcjoner i mecenas sztuki, Wojciech Jaruzelski, polski generał armii, polityk, premier PRL-u, prezydent Rzeczypospolitej, Nursultan Nazarbajew, kazachski polityk, prezydent Kazachstanu, George Bush, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Sylwester Stallone, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta filmowy, Andrzej Kozakiewicz, polski gitarzysta, członek zespołów Pijama Porno i Strachy na Lachy. 3 lipca urodził się także Grzegorz Skawiński, gitarzysta, wokalista, współtwórca zespołu Kombi, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny pop-rockowej. Z tej okazji za chwilę sięgniemy po jeden z utworów Kombi, żeby przypomnieć sobie brzmienie, które od lat towarzyszy słuchaczom w Polsce i poza nią.

0: A teraz czas na najważniejsze informacje. Przed nami przegląd aktualności z ostatnich dni. Najświeższe wydarzenia z kraju i ze świata.
1: Wiadomości w polskofalówce.
0: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, podaje Polska Agencja Prasowa. Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele, przypomniał. Szef MON podkreślał, że o każdej donacji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a poprzednio Andrzej Duda. Wcześniej w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Mimo wysiłków amerykańskiego producenta do zwiększenia ich produkcji, pozostają one towarem deficytowym. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak napisał w sobotę na X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Szczyt NATO w Ankarze, który rozpocznie się we wtorek, może zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Oczekuje się, że przywódcy potwierdzą na nim jedność, ale też przypieczętują stopniowe przyjmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów NATO, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump, mają potwierdzić w Ankarze niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To najważniejszy zapis traktatu stanowiący, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków organizacji będzie traktowany jak atak na wszystkich. Podstawowym elementem tej zmiany ma być zwiększenie przez nie wydatków na obronę, opierające się na zobowiązaniu podjętym rok temu na szczycie w Hadze, by przeznaczyć na obronność 5% PKB rocznie do 2035 roku. Ukraiński minister obrony Mykhajlo Fedorow zwrócił się do około 40 państw partnerskich o niezwłoczne przekazanie Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot z istniejących zapasów, które miałyby zostać uzupełnione w ramach przyszłych dostaw zakontraktowanych dla Ukrainy. Jak wyjaśniło ministerstwo, niezwykle ważne jest podjęcie decyzji jeszcze przed szczytem NATO w Ankarze. Od szybkości działania partnerów zależy obecnie bezpośrednio ochrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej, infrastruktury krytycznej oraz życia naszych obywateli, podkreślono. Według komunikatu już w kwietniu Ministerstwo Obrony Ukrainy zawarło przy wsparciu Niemiec rekordowy kontrakt na setki rakiet PAC-2 do systemów Patriot, których dostawy rozpoczną się w ciągu najbliższych lat. Podjęto również pierwsze kroki w kierunku zakupu około 100 pocisków do systemów Patriot za 1 miliard dolarów w ramach kredytu unijnego. W tym roku Ukraina po raz pierwszy zaczęła również otrzymywać pociski z magazynów europejskich partnerów. Wśród Rosjan rośnie napięcie w związku z niedoborem paliwa, który dotyka kraj w następstwie ukraińskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Kierowcy tworzą mapy stacji, na których można zatankować, jednak w czasie oczekiwania w kolejkach dochodzi do bujek, donosi Reuters. Niezależne źródło potwierdzają, że w wielu regionach kraju występują niedobory benzyny i oleju napędowego, a część stacji wprowadziła limity sprzedaży paliwa. W niedzielę nawet sam Władimir Putin stwierdził, że problemy utrzymują się zarówno dla kierowców, jak i dla przedsiębiorstw oraz, że nadal tworzą się kolejki na stacjach benzynowych, a znalezienie odpowiedniego gatunku benzyny nie zawsze jest łatwe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski napisał z kolei w poniedziałek na swoim profilu na Telegramie, że Putin może mówić bez końca, twierdząc w telewizji, że rzekomo ma wszystko pod kontrolą, ale Rosjanie widzą, że wojna doszła do punktu, w którym nawet państwo naftowe, stacje benzynowe, jak kiedyś nazywano Rosję, boryka się teraz z niedoborami paliwa. We Francji w wyniku upałów zmarło ponad 2000 osób. W wyniku fali upałów, która nawiedziła Francję pod koniec czerwca, zmarło już 2025 osób. Jednak liczba ta może jeszcze wzrosnąć, poinformowała w piątek w rozmowie z telewizją TV1 francuska minister zdrowia Stéphanie Rist. Jak dodała, szczególnie wzrosła liczba zgonów wśród osób powyżej 45 roku życia. Wśród tych 2025 zgonów liczba osób zmarłych w domach wzrosła o 91% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ekstremalne temperatury wywarły także ogromną presję na system ochrony zdrowia. Szpitale odnotowały znaczący wzrost liczby przyjęć pacjentów z udarem cieplnym i odwodnieniem. Jak poinformował dziennik Le Figaro, rząd Francji zamówił 30 tysięcy klimatyzatorów dla placówek medycznych, aby poprawić ich przygotowanie do kolejnych fal upałów. W tym samym czasie około 50 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, a w wielu miastach odwołano wydarzenia kulturalne i sportowe.
1: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: A teraz przyszła pora na naszą nową rubrykę Prawda z komentarzy. Od razu zaznaczę, że nazwa ta jest żartobliwa, bo na 100% prawdziwość i powagę w komentarzach liczyć nigdy nie można. Mimo to czasem pojawiają się tam informacje naprawdę intrygujące albo po prostu ciekawe. Rubryka będzie pojawiać się tylko przy głośnych albo po prostu ciekawych wiadomościach, które wywołały wyjątkowo żywą lub nietypową reakcję w mediach społecznościowych. A jak wiadomo, kanapowi eksperci z internetu orientują się we wszystkim znacznie lepiej niż jacyś tam specjaliści i profesjonaliści. Bywa też, że w komentarzach wypływają całkiem prawdziwe, bardzo interesujące szczegóły, o których w oficjalnych wiadomościach telewizyjnych nikt nam nigdy nie opowie. Dziś wracamy do informacji o kryzysie paliwowym w Rosji. Co się dzieje na miejscu? Braki benzyny zmusiły Rosję do stworzenia mapy, na której użytkownicy mogą zaznaczać w czasie rzeczywistym, na której stacji paliwo jeszcze jest, a na której już go nie ma, żeby inni nie jeździli na próżno tam, gdzie dystrybutory są puste. Co w tym czasie działo się w ukraińskich grupach na Telegramie? Pomijmy złośliwe komentarze i przekleństwa, jest ich tradycyjnie dużo. W jednej z grup wymyślono jednak zabawę. Uczestników zachęcano, by skorygowali Rosjanom tę mapę, zmieniając oznaczenia jest benzyna na nie ma benzyny i odwrotnie. Użytkownicy ochoczo się do tego zabrali, chwaląc się przy okazji, ilu Rosjanom pomogli, wysyłając ich na daremne objazdy po miastach w poszukiwaniu paliwa. Zabawne? Okrutne? Niesprawiedliwe, a może wręcz przeciwnie, całkiem adekwatne do sytuacji. Każdy oceni to sam. Jak ta historia z paliwem się skończy, na razie nie wiadomo. Będziemy śledzić kolejne doniesienia.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Dalej w naszej audycji temat, który co roku wraca pod koniec czerwca i na początku lipca. Wyniki egzaminów w łotewskich szkołach. Ministerstwo Edukacji co roku odnotowuje, że uczniowie w całej Łotwie mają trudności zarówno na egzaminach po 9 klasie, jak i na zakończenie szkoły średniej. Jak wygląda to w polskim gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils? O tym porozmawiałyśmy z dyrektorką gimnazjum Haliną Leskowską. Jak pani ocenia wyniki egzaminów uczniów klas 9 w tym roku?
2: Bardzo dobrze. Nie patrząc na to, że 9 klasa to zawsze są dzieci i słabsze, i silniejsze, w tym roku przede wszystkim to, że zdali wszyscy, to jest bardzo ważne, bo egzamin zawsze jest stresem, egzamin zawsze dla nich jest czymś, czego mogą nie wiedzieć, zestresować i tak dalej. Wyniki są bardzo dobre. Na tym tle do 10 klasy, tak jak i co roku, jest porządek, na podstawie której przyjmujemy. Obecnie jest 30 kandydatów i kandydaci nie tylko z naszej szkoły, a jeszcze 5 kandydatów mamy z innych szkół miasta, a nawet z Jekabpils.
1: Czy wyniki tegorocznych egzaminów są lepsze niż w ubiegłym roku?
2: Szczerze mówiąc, jeszcze nie porównywałam i trudno to porównać, ponieważ w zeszłym roku na przykład zdawano język angielski, w tym roku zdawano tylko pracę monitoringową z angielskiego.
1: A z których przedmiotów uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki?
2: Bardzo dobre wyniki są z lotewskiego, jeśli my mówimy o klasie 9. Niezłe są z angielskiego i matematyki, ale zawsze trzeba pamiętać, że w naszym państwie ukończenie szkoły podstawowej jest obowiązkowe. Nadal mi boli to, że nie mamy egzaminu z języka polskiego w klasie 9 i w 12. Oczywiście my mamy swoje takie zakończeniowe egzaminy, ale to nie jest to samo, co państwowy egzamin.
1: A czy były przedmioty, które sprawiły uczniom największe trudności?
2: Myślę, że największe trudności sprawiają takie przedmioty jak chemia, biologia, fizyka, ale to tak zwane te pogłębione przedmioty, ten poziom wyższy w klasie 12. No i tutaj trudno mi powiedzieć, na ile to sprawiły trudności. Wiem, że dzieci się dostaną na studia.
1: A jak gimnazjum przygotowywało uczniów do egzaminów?
2: Tak jak i zawsze, oczywiście to jest podział na grupy, to jest możliwość pracy w nielicznej grupie, to jest możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem, to jest możliwość napisania pracy naukowej, badawczo-naukowej, które daje możliwość od razu taki większy, to znaczy start powiedzmy już nie z pierwszej schodeczki, tylko z drugiej czy z trzeciej, zależy od uczelni. I w tym roku mamy takiego ucznia, który ma drugie miejsce w państwie z takiej pracy badawczo-naukowej, ale planuje studia w Polsce. Myślę, że Polska zdobędzie dobrego studenta.
1: Jakie czynniki pani zdaniem najbardziej wpłynęły na wyniki egzaminów?
2: Samomotywacja. Motywacja ucznia, wsparcie nauczycieli, oczywiście regularna praca. Zdolności, talenty to jest jedna rzecz, a druga żmudna, codzienna praca, którą wkładają uczeń, rodzina i nauczyciel.
1: Jakie są wyniki matur w gimnazjum w tym roku?
2: Wyniki matury są na wysokim poziomie. Muszę tutaj powiedzieć normalnym ludziom, które nie żyją w systemie oświaty, bo teraz nie zdaje się powiedzmy jeden egzamin z lotewskiego, matematyki czy powiedzmy angielskiego, które są obowiązkowe, tylko zdaje się optymalny poziom, a później już rozszerzony. Czyli ten optymalny poziom się zdaje w klasie 11, a już na 12 klasę uczeń sobie zostawia możliwość albo polepszyć ten poziom optymalny i zdać jeszcze raz, tego nikt nie zabrania, ale to jest ogromna praca, żeby polepszyć, albo na odwrót, uczeń zdaje ten przedmiot, ale już rozszerzony, tak zwany ten wyższy poziom, Aukstakaislimenis. I muszę powiedzieć, patrząc dzisiaj na świeże rezultaty, na przykład, że lotewski w klasie 11 jest w bardzo dobrym poziomie, 60% parę, tak samo matematyka, czyli to jest szansa, że dzieci będą miały dobry start na studiach.
1: To jak w takim razie wygląda nauka w 12 klasie? Co oni robią?
2: W 12 klasie uczniowie się skupiają na tych przedmiotach, które będą dla nich rozszerzone, czyli ten kosz, tak zwany, który wybór zawodu, to powiedzmy 6, 7, 8 lekcji matematyki w 12 klasie, jeśli ty wybrałeś poszerzony ten poziom, albo na odwrót języków jest o wiele więcej. bo jest zawód na przykład tłumacz, czy wszystko, co jest związane z tym koszem językowym tak zwanym. Czyli głęboko i solidnie pogłębiają się, tak jak mówiłam, mogą pisać pracę badawczo-naukową. Smutno im nie jest.
1: A czy tegoroczni maturzyści zdradzili swoje plany na przyszłość?
2: Bardzo ostrożnie zdradzają, bo jak Państwo, nie wiem, czy wiecie, że uczeń i w Polsce, jeśli startuje i do Polski, i na Łotwie, może wybrać priorytetową uczelnię albo jakby tak rozdzielić na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Czyli jeśli ja nie trafię na pierwsze, które wybrał dla siebie, to automatycznie trafiam na drugie. Nie zdradzają za bardzo sekrety, ale kto chce pójść na studia, próbować do Polski, wiem, ponieważ już dokumenty składaliśmy i szkoła podpisywała zaświadczenie jeszcze od pierwszego półrocza.
1: Ile takich osób jest?
2: Około 7. To znaczy, że kilka osób jeszcze będą podawali i na Łotwie, i w Polsce.
1: Maturzyści zakończyli już ten ważny etap edukacji i opuszczają mury gimnazjum, a ich miejsce zajmą nowi uczniowie. W związku z tym chciałabym zapytać o tegoroczną rekrutację do klas 10. Jakie są podstawowe warunki przyjęcia do klasy 10?
2: Ważniejszym warunkiem jest, ile uczniów przyjmiemy do gimnazjum. Tym razem to jest 24 osoby. Do 10 klasy i tutaj będzie wzięty pod uwagę ranking. Ranking nie tylko tego, co oni mają na liście, powiedzmy, maturalnym za klasę 9, tylko ranking, jak zdane są również egzaminy. Więc powiedzmy tak, pod uwagę przede wszystkim się biorą przedmioty takie jak matematyka, angielski, łotewski, biologia i tak dalej. Więc tutaj będzie zależało, kto jak skończył tą klasę 9. Tak jak już mówiłam, oprócz naszych dzieci, których w tym roku 37 osób skończyło klasę 9, oprócz chętnych jeszcze mamy dzieci z innych szkół miasta i również z dobrymi wynikami, które jeśli trafią do naszej szkoły, to będą uczyli język polski od zera.
1: A czy liczba miejsc w klasach 10 zmieni się co roku?
2: Nie zmienia się, ale jeżeli będziemy widzieli, że potrzeba taka, że trzeba otworzyć dwie klasy, my mamy z punktu widzenia, to wszystko reguluje tylko samorząd. U nas nie może być mniej niż 18. Natomiast tą górną półkę nam nikt nie ogranicza, ograniczamy my. I z jednego prostego powodu, my nie mamy więcej sal lekcyjnych. Na tym wszystko jest jakby oparte.
1: To dlatego tylko jedna klasa 10.
2: Dlatego tylko jedna, ale tak patrząc na chętnych, no z tego dwie klasy z 20, nie wiem, 30 uczniów wziąć, to trochę za mało. Jak dojdziemy do liczby, powiedzmy 38, to otworzymy dwie klasy. Poprosimy samorząd, myślę, że nic nie będzie miał przeciwko.
1: A jakie profile, czy tak zwane kosze klas dziesiątych będą dostępne w tym roku?
2: Kosze się nie zmieniają, te kosze są dostępne na naszej stronie, czyli kosz matematyczny, kosz tak zwany językowy i kosz tak zwany środowiskowy. Można się zapoznać na naszej stronie depol.wsk.clv.
1: A jakie ma Pani oczekiwania wobec nowego rocznika uczniów klas dziesiątych?
2: Przede wszystkim to są nasze dzieci. Bardzo mnie zależy na tym, że wychowawca zostaje ten sam, który był w klasach dziewiątych. Z tego, co widzę, to będą dzieci aktywne. To będzie bardzo dużo dzieci, które nastawione dalej na studia do Polski. Mam nadzieję, że to rosną uczniowie, które chętnie będą brały udział w konkursach, olimpiadach Polski. Zależy mi na tym, nie ukrywam, bo do dzisiaj jeszcze nie wiemy, kto do nas przyjedzie z ORPEG-u. Jeszcze nie mam na liście tych osób, bo ludzie się boją.
1: Czego się boją?
2: Naszej sytuacji geopolitycznej. To po rozmowie z osobami, które w ORPEG-u dostałam takie informacje. Ja mówię, to co, boją się, że szkoła jest z wysokim poziomem, czy ja jestem jak dyrektor z wymaganiami takimi bardzo rygorystycznymi? Nie, ludzie się boją sytuacji geopolitycznej.
1: Co będzie, jak nikt się nie zgłosi?
2: No pójdę uczyć dzieci.
1: Sama pani pójdzie.
2: A co ja mogę zrobić? Jeśli nikogo nie będzie, ja nie mogę dopuścić, żeby nie byłoby języka polskiego w szkole. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jednego nauczyciela znaleźli. Mam nadzieję, że nie zrezygnują, a potrzebujemy dwa wakaty mieliśmy na ten rok.
1: Co by pani życzyła maturzystom w tym roku przed ich nowym takim etapem edukacji?
2: Już wszystkiego życzyłam na balu maturalnym, ale mogę powiedzieć, żeby pamiętaliby zawsze, że wszystko, co robią, to robią dla siebie. Wszystko, co możemy pomóc, to jesteśmy zawsze pod tym samym adresem my jako Szkoła Warszawska 2. Ja tutaj raczej mówię o jakichś zaświadczeniach, nie wiem, kontaktach, znajomościach, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby zawsze pamiętaliby, skąd są. Powiedziałam może tak żartobliwie, bo dwie rzeczy już mają za sobą. Mnie się wydaje, że jest takie żydowskie przysłowie czy żart o tym, że bardzo ważne jest, gdzie się urodzić, u kogo się uczyć i na kim się ożenić. Więc zostało się im tylko bardzo mądrze się ożenić, ponieważ mają bardzo fajne rodziny, mieli bardzo fajnych nauczycieli. Mam nadzieję, że wszystko im w życiu się uda.
1: Mamy nadzieję, że wszyscy absolwenci Państwowego Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego będą z odwagą i ciekawością iść dalej swoją drogą. A my wracamy do audycji. Przed nami kolejne informacje i ciekawostki tuż po przerwie muzycznej.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Dwa dni temu swoje urodziny obchodziłaby Ita Kozakiewicz, znana polska działaczka społeczna na Łotwie, założycielka i pierwsza prezes Związku Polaków na Łotwie, a także patronka Polskiej Szkoły Średniej w Rydze. Niestety Ita Kozakiewicz zginęła tragicznie w roku 1990 we Włoszech w falach Morza Tyreńskiego w czasie kąpieli w drodze powrotnej z konferencji, na której po raz pierwszy Polacy ze Związku Radzieckiego spotkali się z rodakami z różnych zakątków świata. Dotychczas postać Ity Kozakiewicz jest otoczona pamięcią i szacunkiem wśród Polaków w naszym kraju. 3 lipca na cmentarzu Świętego Michała jej pamięć uczcili chargé d'affaires ambasady RP w Rydze Tomasz Seratić, konsul RP Mariusz Podgórski oraz przedstawiciele szkoły. W tym dniu przy grobie Ity Kozakiewicz zostały złożone kwiaty. Odwiedziliśmy miejsce jej spoczynku i złożyliśmy kwiaty, oddając hołd niezwykłej osobowości, której działalność i wartości pozostają dla nas prawdziwym drogowskazem. Pamiętamy. Czytamy na stronie szkoły na Facebooku. Ita Kozakiewicz pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej społeczności na Łotwie, takim symbolem odwagi, dialogu i budowania mostów między kulturami. Ona jest ceniona również w całej Łotwie. Prezydent Vaira Vike Freiberga nazywała ją symbolem wolności i niezależności Łotwy, podkreślając jej wkład w odrodzenie państwa i w życie społeczne kraju. Jej postaci m.in. poświęcono film dokumentalny Ita oraz książkę Zweigsdeitike Stunde, tylko jedna godzina dla gwiazdy, która została przetłumaczona na język polski, aby także polscy czytelnicy mogli poznać jej historię. Pamięć o Icie Kozakiewicz jest żywa. W 2022 roku w Jekabpils odsłonięto jej pomnik, a w 2023 pojawiła się inicjatywa, by jej imieniem nazwać ulicę lub skwer w Rydze. I 19 stycznia 2024 roku decyzja ta stała się faktem. Jedna z ryskich ulic otrzymała imię Ity Kozakiewicz, symbolicznie wpisując jej obecność w przestrzeń miasta. Dla Polaków na Łotwie Ita Kozakiewicz jest nie tylko bohaterką historyczną, lecz także inspiracją, przykładem, że można być wiernym swoim korzeniom, a jednocześnie pracować dla dobra całego kraju.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Nadszedł czas na temat związany z historią naszego miasta i pamięcią jego dawnych mieszkańców. 3 lipca w Daugavpils zaprezentowano książkę pod tytułem Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Dyneburgu. Wyjątkowy zbiór wspomnień Żydów o naszym mieście, którego oryginalne wydanie ukazało się w 1975 roku. Książka jest czterojęzyczna i zawiera teksty w języku polskim, łotewskim, angielskim i rosyjskim, dzięki czemu może trafić do szerokiego grona odbiorców. O znaczeniu tej książki oraz o pracy nad jej współczesnym wydaniem opowiedział nam podczas prezentacji redaktor naukowy wydania polskiego pan Mirosław Ryczko.
2: Co sprawiło, że właśnie Księga Pamięci Dyneburga stała się projektem, którego pan się podjął?
3: To znaczy, wygląda to tak, że gdziekolwiek do jakiego miasta jadę w Europie, szczególnie w Europie Wschodniej, od Grecji poczynając, to pierwsze co sprawdzam, czy to miasto ma swoją księgę pamięci. No i wtedy sprawdzam też, czy została przetłumaczona na jakie języki. I kiedy w styczniu zaczęliśmy myśleć o przyjeździe tutaj w grupie przyjaciół, którzy należą do Forum Dialogu, jest to takie stowarzyszenie ogólnopolskie, to są ludzie, którzy dbają o pamięć żydowską na terenie Polski. Więc pierwsze, co zrobiłem, to sięgnąłem do stron akurat Jewish Gen i sprawdziłem, że Dyneburg ma księgę, a nawet dwie. I kiedy zobaczyłem, że to jest niewielka księga i policzyłem te miesiące dzielące nas od wyjazdu, stwierdziłem, że z grupą przyjaciół jesteśmy w stanie tę księgę opublikować. Wtedy zaczęliśmy szukać kontaktów tutaj, dodzwoniliśmy się do Domu Polskiego, dodzwoniliśmy się też do pana Josefa Roczko, opiekuna tutejszej synagogi, i zaczęliśmy z nimi rozmawiać, czy oni wiedzą, że Dyneburg ma swoją księgę pamięci. Okazało się, że nie mają zielonego pojęcia. No to w tym momencie tym bardziej postanowiliśmy, że to należy zrobić. I wtedy był dylemat, w których językach

0: wszystkich, wydana w formie papierowej w języku rosyjskim. Pierwsza na świecie w języku łotewskim. W języku polskim to już jest 30, tam chyba 6, a po angielsku to jest o wiele, wiele więcej, ponad 160.
1: Czy było coś, co zaskoczyło pana w tej księdze?
0: To znaczy, dla mnie to było w ogóle odkrycie nowego świata. Ja się tematami żydowskimi zajmuję już od wielu, wielu lat, tak naprawdę od studiów, gdzie pobierałem naukę u rabina Herca w Detroit i właśnie u niego poznawałem pierwsze rzeczy na temat Holokaustu. I muszę przyznać, że my mieszkając w Polsce, nawet historycy skoncentrowani na naszej historii bardziej, naszym Holokauście, i uważamy, że jesteśmy tym pępkiem świata. Uważamy, że to, co się u nas wydarzyło, było najgorsze. Tu się okazało, że to, co się wydarzyło na Łotwie, nie mówię tylko o Holokauście, mówię o losach narodu łotewskiego. O tym, co działo się i w czasie wojny, i później po wojnie, o tym, jak potraktowali najeźdźcy, zarówno Niemcy, ale przede wszystkim Sowieci, jak potraktowali ludzi tego kraju. To okazuje się, że proporcjonalnie do wielkości losy Łotwy, bo Łotwa jest krajem, w którym mieszkało wiele narodowości. Tak zresztą było i w Polsce przedwojennej. Tak naprawdę były o wiele trudniejsze od losów Polski. Dla mnie bardzo ciekawe były te wspomnienia ludzi, którzy ukrywali się na wschód od Łotwy. Nie w samej Łotwie, tylko tu są piękne historie właśnie tego, jak tym ludziom udało się przetrwać. Przy tej okazji też poznałem losy chłopaka z Kojdanowa, o którym napisano przepiękną książkę, którą zresztą tu przywieźliśmy, bo podejrzewamy, że być może tutejsi Polacy tej książki nie znają. To był chłopak, który jako ośmioletni chłopak, stał się SS-manem i był w dywizji SS łotewskiej. Był dwukrotnie odsyłany do Rygi, do słynnej rodziny łotewskiej, która zapoczątkowała do dziś produkowane czekoladki. On był przez nich usynowiony, kiedy oni nie mieli pojęcia, że on jest Żydem. Także ta historia, która wynikła z poszukiwań wokół tej księgi, była najbardziej taka przejmująca. No, poza tym losy tutejszych Żydów rzeczywiście były straszne i to, że dzisiaj tu są jeszcze Żydzi, to jest raczej zasługa tej emigracji tak zwanych Litwaków ze wschodu, bo miejscowych Żydów przeżyło bardzo niewielu.
2: Największe trudności pojawiły się przy tłumaczeniu książki na język łotewski. Okazało się, że wcale nie tak łatwo znaleźć osobę, która mogłaby się tego podjąć.
0: Dla nas największym wyzwaniem oczywiście była wersja łotewska, ponieważ bardzo trudno jest znaleźć osoby znające język łotewski w Polsce. Więc tutaj pomocą służył szef Domu Polskiego. I no, tutaj mamy świadomość, że to tłumaczenie łotewskie pewnie nie jest do końca dopracowane, ale to ze względu na bardzo krótki czas, w którym to zostało opracowane. Bo normalnie Księga Pamięci zajmuje nam od 2 do 4, 5 lat. Ostatnio wydana Księga Sokół to było ponad 4 lata ciągłej pracy tak naprawdę. Natomiast no tutaj to było tempo rzeczywiście ekspresowe, no ale zależało nam, żebyśmy nie przyjechali tutaj dzisiaj z pustymi rękoma, tylko właśnie, żebyśmy zostawili ten ślad, który mam nadzieję zostanie pociągnięty dalej i ktoś tutaj, jakieś instytucje naukowe spróbują przymierzyć się do tych pozostałych ksiąg.
1: Po pracy nad tą książką, co dla pana znaczy Dyneburg?
0: No, stał się dla mnie naprawdę, powiem szczerze, bardzo bliski. To miasto kosmopolita, jak to w języku polskim się mówi, czyli miasto wielu narodowości. I no, mimo że Żydzi stąd zostali wypaleni prętem żelaznym, jak to Biblia mówi, to ślady po nich w architekturze też pozostały, no, a niewątpliwie te nasiona rozsypały się po całym świecie. Ludzie, którzy mają korzenie w Dyneburgu, są na całym świecie. I to są nie tylko oczywiście Żydzi, bo jest bardzo wielu Polaków, którzy z tym miastem jest związanych. Nawet u nas w odległym Białymstoku czy naszych okolicach spotykamy takich ludzi, którzy na hasło Dyneburg mówią: ojej, to mój dziadek, tutaj człowiek, który przyłożył ogromną rękę do tej pracy, pan Pogorzelski Henryk, okazało

0: Zdało się, że jego dziadek na granicy tutaj w pobliżu Dyneburga pracował przed II wojną światową.
1: Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Dyneburga przypomina nam, jak ważną częścią historii miasta była społeczność żydowska, jej kultura, przedsiębiorczość, życie religijne i codzienne, które przez dziesięciolecia współtworzyły charakter Dyneburga. To właśnie takie świadectwa pozwalają zobaczyć miasto pełniej, nie tylko przez pryzmat współczesności, ale także przez doświadczenie ludzi, którzy żyli tu przed nami. Cieszę, że te wspomnienia wracają dziś do czytelników w tak szerokim, wielojęzycznym wydaniu. Wypożyczyć Księgę Pamięci Dyneburga można w Bibliotece Domu Polskiego przy ulicy Warszawskiej 30. Biblioteka jest czynna we wtorki, środy i czwartki od godziny 9 do 12.
2: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: prognoza pogody.
1: We wtorek szykuje się pochmurny dzień, ale słońce też spróbuje się przebić. Plus 19 stopni, wiatr południowy do 3 metrów na sekundę, czyli nic nie urwie, ale fryzury też nie poprawi. W środę nocy poranek pod znakiem deszczu, potem trochę słońca, trochę chmur, a może znów coś kapnie. Taki dzień zaskoczenia. We dnie plus 17 stopni Celsjusza, wiatr południowo-wschodni, spokojny jak kot po obiedzie. W czwartek pogoda nie będzie udawać miłej, deszcze i burze przez cały dzień, plus 17 stopni, wiatr północno-zachodni do 3 metrów na sekundę. Idealnie, żeby zostać w domu. W piątek znów deszczowo, możliwe burze, ale temperatura podskoczy do plus 20 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni do 2 metrów na sekundę, ledwo zauważalny. W sobotę będzie plus 22 stopnie, ale cały dzień deszcz. Pogoda wyraźnie sugeruje, nie planuj grilla. Wiatr będzie wiał północno-zachodni, słaby. W niedzielę możliwe deszcze i burze, ale za to 24 stopnie, czyli ciepło, tylko mokro. Wiatr północny, spokojny.

0: na dziś to już wszystko. Audycję Polsko-Falówkę przygotowało Irena Wilcynia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Na kolejne spotkanie zapraszam już w następny poniedziałek o godzinie 21.00, jak zawsze na fali 101.6 FM w Dynoburgu. Naszej audycji można słuchać również w internecie na stronie radia aliseplus.lv. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
1: Polsko-Falówka. Twój polski program w Dynoburgu. Do usłyszenia wkrótce.
0: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.